agba konko konko ni mura kori mi mama kore ibi ni o ma ko la toni dojo ale mi saidi osupa ori ro wa agba konko konko ni mura kori mi mama kore ibi ni o ma ko la toni dojo ale mi saidi osupa.